Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciał

Gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia, na pomysł PR pada choć nie nowy, by zapchać dziurę co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik

po co więc wracam do tamtych lat. Łatwiej żyć, by wspomnień jest mniej niż słów, jednak szukam.

Ira po łacinie oznacza gniew, ale raczej spokojna piosenka. Wybacz, Ira. Tego właśnie słuchaliśmy. To była nasza muzyczna ilustracja, ponieważ dzisiaj

0: I wybaczyć to nasze dzisiejsze słowo dnia. Jesteśmy audycja pół na pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, ale nie, jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie tej audycji.
1: Wybaczyć i wybaczaty prościaty, i wybacz prosiv polski gурт Іра, а вибачай це вже пісня від українського інді електронного дуету Low Cost 49. Послухаємо, а про що ж вони саме, про які, вибачай, співають.

так mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wie. Do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy.

0: No, ładna była impreza, okno wybite, wino rozlane w łóżku, a teraz prosimy, żeby nam wybaczyć. No, znów możemy powtórzyć tylko, miłość zdolna jest to wszystko wybaczyć. Wy dziś też wybaczajte za buć, jak i niezruczności, co złego to nie, to nie my. Pół na pół, Jan Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: Адам Велішевський сьогодні з нами працював. Дякуємо, Адаме, і вам теж дякуємо, що були з нами.
0: Прощайте і хвала вам!

80. Gruby mężczyzna i szczupła dziewczyna w domu grubego. Ona zdejmuje swoje ryże rajstopy, a on śliniąc się pyta: jak masz na imię, do której chodzisz szkoły?

Ojciec wyszedł zarabiać pieniądze, matka wyszła wydawać pieniądze. Zróbmy to szybciej, podejrzewam, że zrobisz we mnie więcej dziur niż jakikolwiek mężczyzna. Ona tak myśli,

odwrócona do szyby przez zaciśnięte zęby. Przez zaciśnięte zęby mówi tak, mówi tak.

0: szybką likwidację bilingwizmu żydowsko-polskiego. I tutaj widzimy, że mamy dwujęzyczność i bilingwizm używane synonimicznie, równoważnie. Inny cytat. Interesuję się wychowywaniem bilingwalnych dzieci. Mój mąż jest Anglikiem i nigdy nie słyszałam ani nie czytałam o dziecku, któremu bilingwizm by w jakikolwiek sposób zaszkodził.
1: I про це ми теж сьогодні поговоримо. Чи двомовність шкодить дітям?
0: I jeszcze nie tak dawno temu można było usłyszeć opinię specjalistów, że dwujęzyczność wpajana dziecku od najmłodszych lat przeszkadza w jego rozwoju językowym.
1: Tak.
0: Wrócimy do tego. I kolejny cytat. Wczesny bilingwizm pozytywnie wpływa na pamięć roboczą, przechowującą i przetwarzającą informacje przez krótki okres, uważają badacze z Uniwersytetu w Granadzie. Takie jest ich zdanie. Dziś ten dawny termin, trochę taki napuszony, obcojęzyczny bilingwizm, a raczej jest wypierany w słownikach przez dwujęzyczność, dwujęzyczny, dwujęzyczny, czyli posługujący się dwoma językami, albo dopiero po drugie napisany w dwóch językach.
1: No dobre, poговорили, багато тем, багато проблем порушили, але наше слово рівноважиться, тому що рівновага – це теж одне із наших улюблених слів, яке стосується, яке, може, ілюструє таку, маємо надію, нашу двомовну і двоєзичну передачу. Отже, для рівноваги трохи музики. Ну, двомовної.

0: tego pojęcia, nawet w tym naszym krótkim dialogu. Dwujęzyczność różne ma oblicza. Radio ma też różne oblicza, jest gadanie, ale jest też muzyka. Coraz bardziej siedzę napięty i spięty, bo nie wiem, czego będziemy teraz słuchać.
1: Języka płockiego.

0: скінчивши ще. Трудно, ніщо вільне тумачи.
1: Готов jestem zarywać dnie i nocki, żeby poznać język płocki. To był Spięty, a my się już rozluźniamy, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca.

0: Marcin Gaćkowski.
1: Jana Stępniewicz, Adam Waliszewski, 50 na 50, małpapolskieradio.pl. Piszcie do nas, co myślicie o audycji Pół na Pół, Piw na Piw.

0: i dziś był taki był maleńki, także cały czas się prawiła.
1: Od samego początku znamy Izet, tak. Odkoli w Brisi jak był, to żeśmy chyba mali swój jubileusz, chyba jakoś tak, żeśmy zdawali, żeśmy mali jubileusz swój. A w ansamblu jestem od 25 roku.
2: I 25 lat?
1: Natalia Sienkowska. 25 roku mam ansambl D.

0: Muzyczny jest preroblene, neske śpiwalizme, koladu, kotru śpiwała mama Andrija Vrhova. Także to jest taka Julia, to jest taka, tak, to jest taka stara pieseń i to tu koladu śpiwalizme w języku, który jest trudny do interpretacji w tej chwili, dlatego, że to jest starocerkiewnosłowiański, gdzie trudno jest to przetłumaczyć. Ale utwór chcieliśmy przybliżyć, że to się takiego było i przez lemkiewskich interpretatorów został w czasach naśnich zaśpiewany.
1: Na początku 2000-tych było stworzone Ластівочко. Jak tak вийшло? Де був той імпульс, аби продовжувати цю культуру музичну, танцювальну і взагалі культуру традиційну лемків через діяльність ансамблю? Звідки з'явився такий імпульс?
0: Ми мешкаємо в такому місці, де група лемківська є дуже велика. Funkcjonuje w Przemkowie oczywiście. Funkcjonują w Przemkowie cerkwy, bo mamy dwie cerkwy. I ciła kultura lemkiuska oberta się i przy cerkwach, i język, który został wprowadzony do szkół. Bo w tej chwili język lemkiuski jest wczeny w szkołach średnich, podstawowych, w gimnazjum, jak jeszcze gimnazjum funkcjonowało. I wczytelka, która wczyła języka lemkiuskiego, rozpoczęła właśnie tworzenie takiej grupy, gdzie były to małe dzieci. I to te dzieci rosły razem z Ластівочком. I trwa to 25 roków. Przebywali się przez Ластівочку różni fachowcy, bo mamy folklor kuściok stylizowany, dlatego, że trzeba to na scenie jakoś przedstawić, więc choreografia do tańców została tworzona przez profesjonalnych choreografiów. No i wszystkie utwory, to tylko, które się przedstawia, to one są stricte lemkiuskie, także staramy się, żeby to tu kulturę, którą chcemy przekazać naszym dzieciom, następnym pokoleniom, żeby to było to, co faktycznie istniło, bo w tej chwili sytuacja jest taka, że to te lemki, które były takimi prawdziwymi nosnikami tej kultury lemkiuskiej, no wymerają, bo to nasze dziedowe. To ty, które przyjechali z Lemkowyny i jakoś, żeby to utrzymać, żeby to jeszcze przeszło, to próbujemy przekazać, a że Lemki naprawdę są zdolnym narodem, bo to śpiewanie takie spontaniczne, to wszystko się odbywa w taki sposób, że na ucho nie trzeba, żeby się jakoś specjalnie notami posłuchać, ale wszystko się robi na ucho, stojąc w czacie, spróbują 2-3 razy i efekt jest naprawdę bardzo fajny. Zresztą no widno to po tym, jaka jest reakcja. A utwory, które śpiewamy, to są utwory, które są przez Didiu przekazywane. Także język i melodia i to wszystko staramy się odwzorować po to, żeby to te nasze dzieci jeszcze mali z czegoś korzystać. No i żeby to trwało, żeby było żywe. Tak jak żywy jest język, przez to, że jest wczeny w szkołach. Można zdawać maturę z języka lemkiuskiego, bo jest uznany jako język maturalny. To samo osób na studiach, studiują język lemkiuski. Także naprawdę w tej chwili i język jest żywy, no i to ta kultura, która się rozwija w taki, a nie inny sposób, to ona tak bardzo dobrze funkcjonuje.

0: познали.
1: Ну, і весіла.
0: І весіла, так, межа тими різними сторонами Польщі, бо то так, ну właśnie.
1: No, z gier przyjeżdżali. Tak właśnie jak Natalka opowiada, to, że kultywuje się to tu tradycję lemkiłsku, to widno właśnie na takich spotkaniach, czy rodzinnych, czy jakichś towarzyskich, gdy to śpił hołowni jest takim elementem, który tak spontanicznie uczy ludy, bo każdy znaje, jak wygląda to śpiu, słowa znają, piśni znają, bo to wynika z domu, dlatego że doma, przeważnie w każdej lemkiłskiej chyży, gneskiej, gada się po lemkiłskiej, gada się językom w języku lemkiłskim, co nie znaczy, że nie zna się polskiego, bo oczywiście, że i gramatyka, i pisownia, i wszystko to, co dotyczy interpretacji takiej prawdyło języka polskiego, jak najbardziej jest na porządku dennym, ale doma używać się języka lemkiłskiego w taki naturalny sposób. Naturalnie gadali didołe, naturalnie gadać nasze pokolenia, naturalnie gadają nasze dity, bo to nie jest sztosy wymuszonego, tylko rano gadać się dobry den.
0: My jak się nawet spotykamy na miści desy, jak idziemy do sklepu, to jak widzimy swojego człowieka, to od razu przechodzimy na język drugi, nie? I w dwóch językach od razu gadamy. No, ale i przy każdej okazji rodzinnej takiej, czy urodziny, czy jakieś imieniny, to my jak się spotykamy, tak, to i besiedujemy po swojemu i śpiewamy.
1: Śpiewamy kolady, na świata ryściany, na świata wielkonny śpiewać się różne inne piśni. No, przecież to mnoha jalita, wiadomo, że przy każdej okazji. I to tak naturalnie, po prostu to język nie jest niczym nowym, niczym sztucznym. Tylko spontaniczni wychody,
0: naturalni.
1: W każdego jednego, młodego czy starego, nie jest to sztosy, na co trzeba natyskać, że trzeba tak to robić, tylko po prostu to się robi, bo to ze serdyny wychodzi.
2: Так, ну і ви вже маєте свою оперу, лемківську оперу від Дар'ї Кузяк.
1: Така
2: дуже важливий елемент теж підкреслення того, що ця культура ну не є якимось архівом чи скансеном, а вона є живою.
1: Так.
2: Мені цікаво дуже, як виглядають весілля ваші, бо там напевно найбільше можна почути різних цих елементів традиції.
1: І якщо ходить о весілля гнешні ту, співчесне, з рації того, що в ті хвилі весілля, ну, або в рестораціях ще відбувають, або в якихось takich miściach, gdzie nie jest to chyża, tak jak na Lemkowyni, że z chyży do chyży się perechodyło, tylko jest to jakiś gastronomiczny uwarunkowany obiekt jakiś albo restauracja. Więc to te elementy, które były takie tradycyjne, one kuściok zostały pominęte z racji tego, że nie można tego zrobić, bo miejsce nie pozwala. Ale w obriadzie łastywoczki, w repertuarii łastywoczki jest obriad wesila, które zostało narodzone na Międzynarodowym Festiwalu w Zakopanym. I jest to obriad tradycyjny, gdzie przedstawia ciły oczepyny, scena po scenie, gdzie są wszystkie piśni, przyśpiłki naturalne, źródłowo sprawdzane, po konsultacji z panią Oleną Duć-Pfeiffer, z ludźmi, którzy zajmują się historią i językiem. I cały obriad wesilny przedstawia wszystko to tak, jak było kolysy. Jak wychodziło się z panią młodą z domu, jak maty błogosławieństwo błogosławiła, jak myli panią młodu prowadzili na wodę do riki i myli panią młodu, jak pani młoda przychodziła do swekry, czyli do teściowej, jak wylewała wodę pić stił, żeby zmyty z tą wodą wszystko to, co jest nie takie, żeby oczystyć to, jak balec przynosiła dla swekry, jak przynosiła koszelu w prezenti dla młodoho, jak czepyli w konkretny stroi ciż, jak czepec zakładali, jak na zachołowkach siedyła, żeby miękkie życia było. Tak, jak na młodoch. Także wszystkie to te elementy, które były na wesilach, to wszystko zostało prenesene w nasz obriad i to był pierwszy obriad oczepyn. Natomiast mamy ci również drugi obряд, który wskazuje, jak przy wesilu młody wychodził z domu. I to jest taki drużbiłski wieczór. Tam w tym obriadzie jest wskazane, jak to młody się bawił ze swoimi drużbami, jak zapraszał gości na

0: Wesila, jak wyli winci przed wesilą, żeby pani młoda mała swiwinec i żeby dróżki mali. Także to obriad druhy ciż wskazuje. I w taki sposób można dowiedzieć się, jak wyglądało to wesila, bo my mamy to zarchiwizowane, jest to nagrane, można to obizryty i to jest oparte na źródłowych tekstach, także można się posiłkować tym. I jeżeli ktoś ma możliwość, to warto to zrobić właśnie w taki sposób, bo to bardzo ciekawe i takie prawdziwe, naturalne. Także wszystkim się podoba.
1: Który sud do teper przekazywany, bo tak jak się idę po paniu młodu, jak młody idę po paniu młodu, pisniejsze jak to błogosławienia jest w chyży jedno i błogosławienia w drugiej chyży, pisniejsze ciłej to ty szpaler weselny idę do cerkwy, na który iść, no bo to widomo, to duże hosty i jak daleko jest do cerkwy, to iść autami, autobusami, ale też jest tak, że chodzą, po prostu idą ciłym mistom. No i to elementy chyba, że to się teper dali jest, no to te oczepyny, nie? Że to jednak się czepy to tu paniu młodu.
0: Tak, i to te oczepyny przy oczepynach.
1: Wyglądają już tak jak kolysy, ale...
0: Ale to te najważniejsze elementy są zachowane. Tak. Deczepec tak. I chustka. Chustka ma jej odpowiednie kolory, odpowiednio wyszywana. Czepec też jest odpowiednio zakładany pani młodzi. Czyli takie elementy symboliczne pozostały do dneska.
2: Tak, ja...

Herodes. Wszystko działo się w III wieku przed naszą erą w Maronei. Sotades był twórcą poezji frywolnej na dworze niejakiego Ptolomeusza II. Mhm. Podobno ta twórczość nie przyniosła mu szczęścia. Ptolomeusz II strasznie się o coś wkurzył

0: jest niespotykany w literaturze innych ludów i narodów mega palindrom Tadeusza Morawskiego, łan i figa gadów mający ponad 4400 liter i będący jednocześnie wierszem napisanym ośmiozgłoskowcem. Kolejnym utworem wspomnianego autora jest mega palindrom Te Kramy Market. Ponad 3000 liter na mocnym szóstym miejscu mega palindrom Stanisława Barańczaka, który rozpoczyna się od słów w lasku hulaka i ma ponad 2500 liter.
1: No, polskie palindromy вважаються найдовшими і найбільш мега у світі, тож не дивно, що саме у Польщі засновано музей паліндромів.
0: Музеум паліндромів – то приватне, некомерційне музеум в місцевості Нова Вєś в гміні Сироцьке, заложене в року 2007 і проведене через вспомнянего Тадеуша Моравського. Колекція обіймує комплект книжок з польськими паліндромами поетів Юліана Тувіма, Станіслава Барańczaka, Бістов, Едмунда Джона, będzie jeszcze o nim mowa, Józefa Godzica, jeszcze będzie o nim mowa, szaradzistów Barbary Sudoł, autora encyklopedii rozrywek umysłowych Krzysztofa Oleszczyka i innych. Znajdziemy tam również artykuły prasowe, recenzje, obrazy, grafiki, fotografie oraz inne eksponaty związane z palindromami oraz ich twórcami.
1: No, rozkazimy teper pro Józefa Godzica, który należy do majstrów palindromów.
0: Ciekawa sprawa, emerytowany elektryk, kinooperator z miasta Rzeszowa wydał m.in. książkę Echo Zdania, czyli palindromy. Ta książka zawiera 1000 palindromów. Godzic opracował specjalny algorytm pozwalający na utworzenie ponad 150 bilionów palindromów. Ten algorytm zawarty jest w czterotomowym maszynopisie Taka Księga, nazywanym także księżycową księgą, gdyż spisanie palindromów wygenerowanych przez ten algorytm dałoby książkę o grubości porównywalnej z odległością Ziemia-Księżyc. Algorytm uhonorowano certyfikatem Guinnessa. Jeszcze jeden maszynopis Godzica, 1000 razy w te i we w te, zawiera 1000 palindromów, częściowo nowych, a częściowo z wydanej uprzednio książki. Jest też Józef Godzic autorem ponad 100 kolorowych rysunków ilustrujących jego palindromy oraz 2 mega palindromów.
1: Треба почати вигадувати паліндроми. Мій висновок після цього вступу.
0: А чи містрові działali jeszcze przed rozwojem sztucznej inteligencji? Do mistrzów palindromów należał też niejaki Edmund John, polski architekt, grafik, plakacista, profesor Politechniki Warszawskiej. Słowotworne wygibasy, prawo, lewo, każda strona, skarby kazimierskiej rasy, palindromy pana Johna, tak śpiewają dziady kazimierskie.

0: języków słowiańskich tutaj w Polsce wiemy o tym doskonale. To jest inna dwujęzyczność, insza dwumowist. W tej pierwszej słownikowej definicji mieliśmy dwujęzyczny ten termin dotyczący czegoś, co zostało przygotowane w dwóch językach. Mm-hmm. Bardzo często jedna część była oryginałem, druga jest przekładem. A dwumowne naselenia to ludzie, którzy bardzo szybko są w stanie przełączać się z języka na język. Ich językowy obraz świata jest, no dobrze, zostawmy już ten rosyjski, wszyscy wiemy, na przykład polski i ukraiński, bo coraz więcej мами таких людей.
1: І про це сьогодні будемо більше говорити, про цю двомовність, і населення, і двомовність індивідуальну в нашому польсько-українському розмовнику. Але ще заглянімо до інтернетної енциклопедії, до якої ми час від часу заглядаємо. Двомовність або білінгвізм. І тут з'являється цей синонімічний так, термін білінгвізм.
0: Добре, мільче, бо знову zacznę ci przeszkadzać. Tak, właśnie.
1: Nie, ja lubię, kiedy ty mnie zauważasz.
0: Właśnie czekałem na bilingwizm, tak.
1: У мовознавстві явище володіння двома мовами як рідними. Ну і тепер знаєш, чим є рідна мова? Тому що мовознавці щораз рідше вживають цей термін «рідна мова», а схиляються дедалі більше до «перша мова», «друга мова». Правда, і часом ця друга мова витісняє першу мову.
0: Ну, хіба що мовимо о Україні, тут акурат дуже часто немає вонтливості. Неважно, який язик був, дуже часто перший, czy drugi, w jakim języku mówiło się w domu. Jeszcze do niedawna, przecież to nie tajemnica, ludzie, którzy ni w ząb nie potrafili nic powiedzieć po ukraińsku, nazywali ukraińską mową rydnoją.
1: Tak.
0: Język tak, ojczysty.
1: Dużo, tak.
0: Niekoniecznie język domowy. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. W języku ukraińskim czasami mówi się też o języku macierzystym, materyńska mowa. I w języku polskim język macierzysty również funkcjonuje. I teraz kto potrafi powiedzieć, czym się różni język ojczysty od języka macierzystego?
1: A my z tobą o tym, do rzeczy, mówili. Pamiętasz, u nas była godzina ze słowem dnia mowa i my mówili o język ojczysty i materyńska mowa.
0: To pewnie ja prowokowałem, bo nurtuje mnie to od lat.
1: Dobra, ale jeszcze troszeczkę tego wyznaczenia z internet encyklopedii. Otóż cej bilingwizm to jawiście charakterne dla pewnych osób, груп осіб і країн. І дивися тепер далі. Спостерігається у сім'ях змішаного походження, в регіонах зі змішаним населенням. І як приклади, Татарстан, Чечня, Окінава, Уйгурія. У прикордонних землях, як приклад, Альзас, Галісія, Трансильванія, внутрішня Монголія. Ну, насправді, внутрішня Монголія це не є жодна прикордонна земля, тільки це є якби регіон, який належить, ну, на жаль, вже Китаю, так? І внутрішній Монголії в кордонах адміністративних Китаю внутрішня Монголія лежить, ну і населення там розмовляє і монгольською, і мандаринською мовами. Колишніх колоніях, приклад, Індія, Нігерія, Гонконг.
0: Що ж то за енциклопедія така мудра?
1: Дуже цікаво. А також і в державах із системою освіти, скерованою на виховання двомовних громадян. І, як приклад, власне, Швеція, Норвегія, Бельгія.
0: Понавлям питання, яку енциклопедію цитуємо?
1: Вікіпедію. Мене зацікавило то дуже.
0: Мудрость вікіпедистів. Багато то цікаве, бо то hasło powstaje w dzisiejszych czasach, tereny przygraniczne i tak dalej. Otóż w dawnych, normalnych czasach dwujęzyczność, czyli bilingwizm, było czymś zupełnie normalnym, nie tylko na terenach przygranicznych. W miastach, na wioskach ludzie znali kilka języków w naszej części Europy, zwłaszcza oczywiście mówiło się po polsku, po ukraińsku, językiem zaborców, czyli językiem rosyjskim bardzo często. Mówiło się jednym z języków żydowskich i bardzo wielu ludzi potrafiło biegle przechodzić z języka na język, zwłaszcza jeśli mieli jakieś interesy do załatwienia z ludźmi innego języka. W innych naszych audycjach bardzo często poruszamy problem

0: współczesnego polskiego społeczeństwa, jego reakcji na to, że obraz Polski w ostatnich latach zmienił się gruntownie.
1: I mowny też.
0: Polska przestała być monoetniczna i monojęzykowa. Dla niektórych jest to szok. Tymczasem z punktu widzenia długiego trwania historycznego jest to najzupełniej normalne i już teraz widzimy, że pojawiają się na ulicach polskich miast ludzie dwujęzyczni, a w przypadku wielu no, trójjęzyczni. Tak naprawdę nie ma się co oszukiwać. Polski, ukraiński, rosyjski, do tego jeszcze dochodzi często znajomość angielskiego. Innymi słowy, zaczyna być wreszcie normalnie. A Szwecja, Norwegia, no Belgia z tych przykładów wymienionych przez encyklopedię jest interesująca, no bo tak, no to jest państwo, gdzie są trzy języki oficjalne.
1: Tak.
0: Podobnie Szwajcaria, cztery języki oficjalne. Kanada z częścią Quebecu i również część absolutnie dwujęzyczna. No dobrze, dobrze, czytamy dalej.
1: I dalej, що ж нам ця інтернет-енциклопедія говорить. Вже 18 хвилин ми з тобою говоримо і щойно тільки частину українську аналізуємо. Історична двомовність є формою соціальної адаптації, підкорених до мови завойовника чи домінантного сусіда. Угу. Так, але про це ми вже сказали.
0: Язик заборців, угу. Так.
1: І теж тут вказується, що двомовність теж набувається дослідниками шляхом вивчення іншої мови. Внаслідок інтересу до культури і так далі, і так далі. Ну, як приклад тут Шевельов. Людина, яка володіє двома мовами, називається двомовною або білінгвом. Мені дуже подобається визначення «двомовко». Особливо в контексті дітей двомовко. Двомовність відрізняється від деглосії, явища існування у суспільстві двох мов або діалектів в різних функціональних сферах. Але вже цієї деглосії вже не будемо розвивати цієї теми. Зупинимося на цьому білінгвізмі і двомовності, і на двомовних людях.
0: No właśnie, dwujęzyczność, czyli słowniki trochę nie nadążają, bo po pierwsze, przypomnijmy, słownik definiował dwujęzyczność jako przygotowanie w dwóch językach, jako występowanie języków jednocześnie. W dawnych słownikach ta dwujęzyczność, która nas interesuje, nazywana była właśnie bilingwizmą. Bilingwizm, czyli fakt posługiwania się przez grupę społeczną lub jednostkę równorzędnie dwoma językami w mowie i w piśmie. I to był rzeczownik oczywiście
1: Czołowiczego rodu.
0: Rodzaju męskiego. Ale jeżeli sięgniemy do cytatów, to już widzimy na przykład taki. Godząc się na trwałą dwujęzyczność w Prusach, zakładano jednocześnie możliwie szybką likwidację bilingwizmu żydowsko-polskiego. I tutaj widzimy, że mamy dwujęzyczność i bilingwizm używane synonimicznie, równoważnie. Inny cytat. Interesuję się wychowywaniem bilingwalnych dzieci. Mój mąż jest Anglikiem i nigdy nie słyszałam ani nie czytałam o dziecku, któremu bilingwizm by w jakikolwiek sposób zaszkodził.
1: I про це ми теж сьогодні поговоримо. Чи двомовність шкодить дітям?
0: I jeszcze nie tak dawno temu można było usłyszeć opinię specjalistów, że dwujęzyczność wpajana dziecku od najmłodszych lat przeszkadza w jego rozwoju językowym.
1: Tak.
0: Wrócimy do tego. I kolejny cytat. Wczesny bilingwizm pozytywnie wpływa na pamięć roboczą, przechowującą i przetwarzającą informacje przez krótki okres, uważają badacze z Uniwersytetu w Granadzie. Takie jest ich zdanie. Dziś ten dawny termin, trochę taki napuszony, obcojęzyczny bilingwizm, a raczej jest wypierany w słownikach przez dwujęzyczność, dwujęzyczny, czyli posługujący się dwoma językami, albo dopiero po drugie napisany w dwóch językach.
1: No dobre, poговорили, багато тем, багато проблем порушили, але наше слово рівноважиться, тому що рівновага – це теж одне із наших улюблених слів, яке стосується, яке, може, ілюструє таку, маємо надію, нашу двомовну і двоєзичну передачу. Отже, для рівноваги трохи музики, ну, двомовної.

0: Gotów jestem zarywać dnie i nocki, żeby poznać język płocki. To był Spięty, a my się już rozluźniamy, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca.
1: Marcin Gaśkowski,
0: Jana Stępniewicz, Adam Waliszewski, 50 na 50, małpapolskieradio.pl. Piszcie do nas, co myślicie o audycji Pół na Pół, Piw na Piw.